Poranne wstawanie. Polskie wybudzanie. Nasze radio 104,7 FM. Wstań i posłuchaj. Gramy po polsku.

0: Poranne wstawanie. Polskie wybudzanie. Nasze radio 104,7 FM.
1: Nie mogę leżeć, a nie mogę stać.
0: Wstań i posłuchaj. Gramy po polsku.

czuł mnie kac. W głowie gra, Jezu, czemu tak gra? Sucho, że im zgarbło wiele bych snu. A tu ryk podmygała do stu. Znowu radio. A znowu radio. Znowu radio.

Poranne wstawanie. Polskie wybudzanie. Nasze radio 104.7 FM. Wstań i posłuchaj. Gramy po polsku.

0: Słuchacie naszego radia na 104.7 FM. Minęła szósta. Czas na wiadomości.
1: Cztery kolizje z dzikimi zwierzętami w powiecie zduńsko-wolskim. Od tego zaczniemy. 7 odcinków dróg w powiecie sieradzkim do remontu. Powiat sieradzki w kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Martyna Witczak. Zapraszam na szczegół informacji. A na początek apel do kierowców o ostrożność podczas jazdy drogami w terenach zalesionych. Tylko wczoraj w nocy nad ranem na terenie powiatu zduńsko-wolskiego doszło do 4 kolizji z udziałem dzikich zwierząt. W gminie Szadek 60-letni kierowca Volkswagena, jadąc drogą wojewódzką 710 w miejscowości Boczki Parcela, potrącił przechodzącą przez jezdnię wilczycę. Zwierzę nie przeżyło zderzenia z autem. Policja przypomina, najczęściej do zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt dochodzi wczesnym rankiem, wieczorem i nocą. W okolicach lasów należy zmniejszyć prędkość. Po potrąceniu dzikiego zwierzęcia należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, włączyć światła awaryjne, wystawić trójkąt ostrzegawczy i powiadomić służby, dzwoniąc pod numer 112. A teraz o modernizacji 7 odcinków dróg na terenie powiatu sieradzkiego. Prace obejmą drogę Golków-Sędzimirowice, ulicę Sosnową w Sieradzu, odcinki w Brąszewicach i w Męckiej Woli, ulicę Kaliską w Warcie oraz drogę w rejonie Kuźnicy Zagrzebskiej. Łącznie zmodernizowanych zostanie ponad 6,5 km dróg, a w zakres prac wejdzie wykonanie nowych nawierzchni z asfaltu oraz pobocze.
2: Wszystkie te zadania razem kosztować będą 4 miliony 33 tysiące, natomiast bardzo ważna jest ta właśnie strona pomocowa gmin, bo udało nam się z gmin pozyskać środki na kwotę 1 767 tysięcy, więc pokaźną kwotę. Dlatego też możemy sobie pozwolić na te 7 zadań. One mają bardzo krótki termin wykonania, bo 45 dni od podpisania umowy, to wychodzi mniej więcej połowa listopada.
1: Jak dodaje Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu, pierwszych prac można spodziewać się już od przyszłego tygodnia. W związku z nadchodzącymi robotami kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania oraz uwzględnienie możliwych utrudnień w ruchu. Powiat sieradzki włączył się w ogólnopolską kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Akcja, której celem jest zwrócenie uwagi na problem krzywdzenia dzieci oraz przeciwdziałania przemocy, potrwa do 19 listopada. Tegoroczna edycja szczególnie koncentruje się na przemocy emocjonalnej. Jak wynika z przywołanych w kampanii badań, aż 32% dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych. W ramach akcji w sieradzkim starostwie powiatowym zorganizowano też konferencję Niewidzialne blizny, zrozumieć i zatrzymać przemoc domową, a dziś w starostwie odbędzie się otwarcie. Spotkanie edukacyjne dla rodziców i opiekunów poświęcone temu, jak chronić dziecko przed przemocą i budować bezpieczną relację. To w godzinach 9.13. Kampania zakończy się 19 listopada symbolicznym podświetleniem na czerwono budynków Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu.
0: Informacje z kraju i ze świata.
3: Po tragedii w szkole